0: Duże! Akce!
1: A jednak są gdzieś prowsiekny mimonie!
2: Daj fuku!
1: Zagraj si na Europie 2 o Enio Niunio mimoniackiej merch, a oli z Dijokina! A příští týden vyraž na Mimoni a Monstra. Exkluzivitáne z Evropou 2.